0: tak jak to dopadne tam, to dopadne s námi.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.